O sladká, slobodo, o jeba, odvada, o sladká, slobodo, o jeba, odvada, o sladká, slobodo. Grazie.